coś się wydarzy. Tak. Dobra, kota musika, prawda, to jest to właśnie pod pindą, a to wreszcie pod tobą, a to jest to partii socjali karikosa. Jest proszę pomocy, no może to kontaktą pani pewnie on ma karikosa. Mokta blubata, ale kora, ale kosa, no utro i sadi, no sto do nas wertaty, nie zdaje sam jej kosa. Kara ta nie wypulek, nie wara sam jak ankara, i kutnit, pochom gorym jak karikosa. Pytania, ja dziś ta performa, si faris ma wyjdź, kasa mi tak rejko, sakarku, spasti kamro, rejko, skosem sobie sam rejko, prawie, sobie to są do jego sa. Ale Skotland, to się Ameryka, to nie pała, to ja wyjaśnię, kamro, nie pała, i kurzi, to boli Skotland, co go, kiem nie pała, jego sa. Osta, a teraz ta zara kabelko sa, a ja sa tiju, ta boli kwati, suni, raz, a teraz nie bad, boli by sa, sobie skotypi, a to co, kabelko sa, a to ma filipi, a?

0: mieli pojechać z kolei, to co podniosło, że zmiany, ja tym zwłaszcza się, i to podniosło, i tej postawy, że nie pobali, pojechać z sądzi, no nie, no zdali sądzi, no nie, że szkodzi, kaszman do pokoju, jak i na, no bo się po prostu lecia, i że mogą rozumieć, że to na razie, to co, to my włączymy zrozumieć, tak jest powiedziane, co my uznali się uważać, czyli zawsze powiedział, ja mam mówił, że ty mieli pani, bo mam posmiera, że na stwierdzie, że to nie, bo to jest, że nie, że nie, że udarło, no to nie, to nie, to nie, to nie, to jest ja i nie wiem, że to zabiję, czy ty ja strzelam, bo to jest jedyne, że mi osobno do tego, co ja nie ulicę, co ja nie mam.
1: No to właśnie, no to ja nie wiem, ja nie to trzeba, no to ja nie wiem, to mam batę, no to jest to, że ja nie wiem, że tym swoim nie powiem, bo ja nie wiem, czy ty to mam za tym tyłu, to będę to.
0: No i no, to jest to nie ma, to jest uczyć, bo to jest to, co ja nie wiem, że tam było, no, oni ci proszę mówię, no, a my mamy takie jest opyta, i to tylko poczynamy, a my lukam do mnie w okolu, no. Czy powiedzieć, że to pokonało, że to było na zasadzie, kiedy 10 minut na